czterech lat tyżnia portalu LemFM. Ciężko żyty na czużyni? Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Obiciało jem, że na pyszu o watry, na kotry byłam. Dawniejsze trzeba by odraz było precyzułaty, ale na kotry w chorach na czużyni cydę. Dawno to były czasy, jak pisał Kuziak. Kiedy o mene idę, to mogła jem byty lem na lemkiuski łatri na czużyni Michałowi, którą organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. Zaraz, już czuję, jak zuleci jachajły w gorlyciach, pokrykując, że cyganiu, że precin na watri wżdyny jem była. Ale po pierwsze, watra wżdyny już dawno stratyła prymety lemkiuskoj, choć z nazwą jeszcze pribujut oczy bydlety, a po drugie, była jem hyn z innej przyczyny. Piszłam, załatwiłam, wyszłam. Ciwista zabrała mi mniejsze jak dwie chodyny i ne mało nie kosztuała. I ne by się duju heł o groszach za bilet wstupu. Choć mogło wyhladaty, jakby mała ocelejowe nerwy, to wertała jem roztriasena i poruszena, ale z czystą sowistiu. Lyszmy już to, chodmy do Michałowa. Zaczudłała jem się to choroka. Zaskoczyło nia, że się mi podobało. Rokamy,

ale dumałam sobie, że treba iti na zachód. Od raz się mi nie chciło. Toho trudu rychtuwania, dołchoj do rohy na koniec Polszczy, pleskatych krajewidiów, smutnoj, zanedbanoj, ale przy tym prebar ciekawoj niemieckiej architektury. Toho porochu wsiadł, poczucia marazmu. Teper było inaksze. Małam wrażenia, że Michał nie toho roka manyt. Zaczęło się na dołchy tyżni peret. Początkowo kuzne śmiło, incydentalni, ale wydno było, że budę mało prodążenia i budę spijny. Pak się rozwinuło i bałyło ta angażowało nelem mene. Desiatkę, sotkę, aż i tysiące interakcji na materiały zrychtowane do wypromowania łatry w socjalnych mediach. Różnorodne posty, rolkę, filmiki, relacje, ankiety, a charakterom przy tym nostalgiczny, historyczny, zabawny, informacyjny, słowom wszelejaki. Czuty było świeżist, lechkist i młody duch. Wyszło bardzo śpiszni. Nie budu znała wymienity z mena i nazwiska ciłu ekipu od marketingu, ale najbude dobry zaznaczone, że to średnia wieku jej členił nie była pełnowekrza jak 25 rokiu. Grupi szefowała Natalia Pelak. Już dobry znana w naszym środowisku specjalistka od PR-u i promocji. Sama podija się skończyła, ale profil Watry żyje dalej i aktywizuje. Wyrablat grunt na buduczej rik. Piatnycia wede się w sene spiszni. Spekota na watrianym poli perełamuana była wodianą zawisą, o którą zadbale organizatory. Fakt. Nie ma szczęścia do pochody Michał podczas watry. Jak nie pekelna choriaczka, to zlewa pokistkę albo jedno i drugie. Może wynuła te atmosferyczne usłowia, że w piatnyciu było kameralni, a może się zadumatycy prosto toho nie zaakceptuaty i da jak inaksze opracowaty formułu ciłej podii. Do sprawdy, może żałuaty toty, których odstraszyły temperatura, deszcz, czy nie znam co, inne przyszły w piatniciu. Program był peredumany i bardzo ciekawy. Równolegle dijało się wecericzy. W szatri besit dyskutowali o suczasnym hołosi młodego pokolenia. Z Daryją Kuziak i Oksaną Terefenko Horoszczak besidował Aleks Macelan. Knyżku o Talerhofi promował Damian Nowak, a spowidał go Seweryan Kosowski. Wanio Rubycz moderował besidu z Jurią Staryńskim, który opowiadał o wyseliniach z perspektywy bezpośrednich żertw, autorów wspominowych listów, peczatanych oryginalnie w gazetii Karpacka Ruś. W tym samym że czasie prochodzili warsztaty Warinia z Anną Kajfasz, a o pczołach opowiadał młody pasicznik Andrzej Prybyło. Na hołowni sceni zaprezentował się szor ansamblił Köczera, Lastiłoczka, Zoria, Hudacy, Rekarpaty, a Werbung i Burian z przyczyny deszczu. Z hołowni sceny perenesli się Pit Szatrobesit i akustycznie zahrali dla najtwardszej publiky. Ci u konferencjerku z lechkistiu, charyzmą i profesjonalizmem była Anna Rewak. Toho dnia też, zgodnie z tradycją, choć były próby perenesienia tej czasty na sobotu, odbyło się rozpalenie watry, oficyjny początek i wróczenia nagrody Nikefora, którą tym razem uhonorowano Stefanią Trochanowską, wydatną poetesu i niezłomną żenu, która na swoich barkach nesła organizacyjne jarmo Lemkowyny. W imię jakoho to ansamblu poświatyła rodynne, twórcze i indywidualne życia. Wielka żertwenienist i wpertist, o której mało kto już pamiętat. Mryje się mi posłuchate o tamtych czasach i tamtych dianiach z jej żinoczej perspektywy. Myłą niespodziwanką była gramota dla nas, bursy i LMFM, z nachody juwileju 35 litia reaktywacji i 15 litia osnowania radyja. Do teper nie znam, kto o tym podumał, ale cinnym je, że dostereżeno nasz trud, nym sme się rozwiązali albo zaperestali diaty. Do teper czuję hirki smak nagrody Nikefora, posmertno przyznanej błażanej pamięty Bohdanowy Gambalowy, którą jem odbierała. Tohoryczną juwilejną gramotu tiż zawesli sme na jego hrib. Szczęścią przed nami kto se był, śwityło się. W poprzednich rokach ryżni z tym bywało. Wsekole idemy na zachód, zazeramy do naszego przyjaciela. Żałujemy, że nie spoczyłat w czarni. No do slez by obawyła jednak koszelka, która rozyszła się na watrianym kramie LMFM jak persza. I to była czerchowa ricz, która wkazała się ostoplinią. Byliśmy przekonani, że za sesu koszelku się na nas obraziat, tak jak obruszył się nie jeden za radiowy dżingiel Lemky wyszle ze stajni. A tu proszę, koszelka z napisem ciężko żyty na czużyni, tak, z tym pryżmulinią oka na kińcy rozyszła się w ciłym nakładzie pierwszego dnia. Zachidniaki wykazali się dystansem do siebie i poczuciem humoru. Po kilku rokach oswoili miejsce wyhnania.
Czy można maty za to do nich pretensyju, robyty im wychłarkę, że nie wernuli, robyty gradacyju na lepszych i hirszych, nie wydać się mi, żeby kto niebud, znajuczy naszą historię, mał moralne prawo to ociniaty. I w tymże kontekście merskie są słowa odozwy delegatiów na 12. zjazd objednania Lemkiu, cytuania. Jesteśmy wdzięczni przodkom za nasze miejsce na ziemi Łemkowszczyznę, nie zamieniliśmy go na wygnańcze ziemie zachodnie. Cychyn na czużyni, nie możesz budułaty swojej dostomynnosty, cy pamiat o weseliniu musieć znaczyty neperestanne poczucia tymczasowosty, cy w kińcy, trecie, czwarte i dalsze pokolenia nie mają prawa pribułaty się za korenyty. Czym dłuższe było im w Michałowi, tym męższe to tyś widania zdawali się retoryczne. Przyznaję, nie bez zaskoczenia przed samą sobą, w Michałowi może się podabaty. Kameny z typuty, chyży rozszmareny seredlisa, tyszyna, spokój, zelin. Kole desymery szestą asymom w sobotu rano prochadzałam się biczną doriszką, sące nieśmiło perebijało się przez uchuszczałynu dereł, jaki sej ptach. Bażant, na kto ude znał, projatliwi dersia na ciły lis, potik myło czerczał, medze leścią łyskale cyrkowne bani, nie mogłam ujryty, że jem na proklatym zachodzie. Pomały budyło się i watriane pole. Tremtile kolorowe basamunkę rozkładale się czerchowe stoiska, na kipkach sołomych to se już wreszty kuwał. Sesu Arkadiu nie zachwijała ani południowa buria. Wszystko piszło zgodnie z programem pod czutliwym okom reżyserki tegorycznej watry Oksany Terefenko-Horoszczak. Na scenie wkazali się dytyniacze ansambli. Okrem toho dla Lemczat były zrychtowane okremy atrakcji. Zahrała kapela Samopołudne, premierowo grupa Rajte, a show zrobił Wodohraj, jaki zaprosił do spilnego występu plejadu artystów naszej sceny z nachody praznowania 50 licia dialnosty. Były sportowe konkursy, bycia rekordu hulania po triasanoj i chmaro pozerania. Kto zna, może z tej sympatycznej akcji ekspresowych randok, jak raz wyniknę takie łesila. W szatri Besid było hołosno i prylutno od skorocho popołudnia. Do pisania matury z lemkiwskiego języka zaohaczali toty, kotry totu maturu pisali. Toma Bolech, Seweryan Kosowski, Anna Szmajda Niemasz, Dańko Woźniak, moderował Andrzej Pecuch. Pak o nowych tekstach, tłumaczeniach i wczyniu lemkiwskiego języka online besidowała z Oksaną Hraban-Lichtańską, moderatorka Olha Staryńska. Promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka proszła w tymże bloku. Opowiadali o nim dr Marta Watral, dr habilitowany inżynier Paweł Małecki, Seweryan Kosowski, autorka tego tekstu i z doskoku z przyczyny obowiązku prysutności na scenie nasza wczena, pod redakcją której wkazała się sesa publikacja, dr habilitowana Olena Dućwajfer. Profesorka musiła się kus na gimnastykułaty, żeby byty jednoczasno przy scenie, przy torżestwennym odczytaniu listu od ministry kultury i nacjonalnej spadkowiny Marty Cieńkowskiej z informacją o wpisie na Dyrżawny Spisok Nematerialnej Kultury lemkiwskiego języka jak nositela tradycji, pamiaty i dostomenności Lemkiu. O doteperiszym doświadczeniu i nowym pizrzyniu, jak o dialogu pokoleń w Stowarzyszeniu Lemkiu, opowiadali jego členy Andrzej Kopcza, Olena Dućwajfer, Jowen Habura, Bohdan Kopcza i Seweryan Kosowski. Besidu moderował Adam Horoszczak. Szczyro i z życzliwością żałam Stowarzyszeniu, żeby dozriło i z wyrozumienią pryniale aktywnist hurmy młodych, które zaangażowali się w organizację tohorycznej watry. Budte dla nich opercią, poradą, dajte swoje know-how, bo mate wyliku praktyku i znania. Nie musicie się już peremuczaty, mate nowych, kotry chociaż drobyty, nie zmarnujte toho. A tym młodym powiem, żeby przy swoim zarazliwym i serdecznym entuzjazmie nie stratyli pokory i retelnosty, żeby male odwahu i potrzebu korzystaty z autorytetu tych, kotry zuby źle w borbie o nasze. Nie wernułam w chory z jakimś objawlinią czy zachopliniom czużynom. To nie tak. To słowo opisuje historyczną prawdę. Wygnania, nasylne oderwania od domu, świt, do którego naszy nie iśle dobrowilni. Ale czy po 80 rokach maje byty kajdanamy, które budeme zakładaty na ruky dzieciom i wnukam? Nie mamy prawa besidłaty da komu de maje się czuty doma. A nie miriaty lemkiwskosty kilometramy od Żdyny, Bilcarewy czy Bortnoho. Nie mamy prawa odberaty dostomennosty tym, kotry wrodyli się w Lignicy, Lubini, Michałowi czy Wrocławi, a kotry dalej chociaż besidułaty po lemkiwskie, pesaty, bałyty się, swaryty i rozpalaty swoje watry. Może jak raz o to idę w tym naszym
bicznym noszeniu ognia. Ne o to, żeby ho za wsiaku cinu trymate w tym samym miejscu i w tej samej formie, lem żeby ho nie zahasyty. Ponedilok, 17 serpnia 2026 roku. Starosta Bajerowec wysiedlał u Brukseli o strategii prawo ze staty. Autor listy Petro Medwit. Inicjatywa Małych Seł idynała w Brukseli o rychtowaniu europejskiej strategii pod nazwą prawo ze staty, która ma reagować na wyludniowania seł i odchod młodych ludzi i z mniejszych seł. Informowała o tym agentura TSR. Na styczy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów reprezentował małe samosprawy na Słowakii starosta rusyńskiego sela Bajeriuci Sabinowskiego okresu Michał Sekerak, osnowatel i podpredseda inicjatywy Małych Seł IMS, член Okrągłego Stoła Rusyniu Słowakii. Jak Sekerak informował agenturu, delegacja przedstawiła projekt Ministerstwa Inwestycji, Regionalnego Rozwytku i Informatyzacji Słowackiej Republiki pod nazwą Ożywme Małe Seła. Strategię prawo ze staty przedstawiła Europejska Unia w miesiącu maj 2026 roku. Do końca roku ma Europejska Komisja przygotować i finalną wersję i wydzielić europejskie grosze na jej realizację. Cilom jest tworzyć usłowia, żeby ludzie hołowno młody nie musieli z przyczyny roboty, a jakostnego żywota odejty z selskich regionów. Strategia reaguje na demograficzne zmiany w Europejskiej Unii. Podla prognoz maje do 2050 roku czysło żyteli selskich regionów zniżyty się o majże 8%. Cytuania. Prosto powiedziano, Europejska Unia bude finansowo podtrzymywać projekty, które będą znaczyć to, że młode ludzie będą hodni zostać doma. Żeby mogli osnować sobie żywność, firmy, budować domy, wertaty do rodnych seł. Tak, żeby się to żywot pronych stał i w mniejszych sełach, zabytych dolinach, dobrym żywotom. Powiół Sekerak. Jak dalsze powiół starosta Bajerowec, europejskie partnery prezentowany projekt Ożywmy Małe Seła preniali pozytywno. Jednocześnie podkreślił, że podpora seła by nie mała być tylko socjalnym krokom, ale i instrumentem na ożywienie regionalnej ekonomiki. Pokla ludy lyszać się albo wernut do swoich regionów i budu w nich robić biznes, czas zarobione finansji podle niego zistane w tym regionie. Sekerak dochodobo zwertał uwagę na złe finansowania samospraw na Słowakii, które je podle niego teper nastawione tak, że prohubluje regionalne rozdziły. Przykład by sobie podla starosty Bajerowec mogła brać Słowakia i z Czeskiej Republiki, Austrii albo Danii. Inicjatywa Małych Seł je krytyczna i ku rychtowanym zmianom w obłasty złuczowania samospraw na Słowakii. Sekerak zwrócił uwagę, że małe seła, a do wielkiej miry są takie i rusyńskie seła na Słowakii, by mały byty do rychtowania reformy priamo zauczeny. Dalszych ponad 800 tysięcy eur do polsko-słowackiego prygranycza czeres Interreg. Autor listy Petro Medwit. Na rozwytok polsko-słowackiego prygranycza idę dalszych wece jak 800 tysięcy eur i z fondu małych projektów programu Interreg. Jak informowała choworkynia Przeszywskiego Samosprawnego Kraju PSK Dasza Jeleniowa, partnery schosnują finansji na obszcze inicjatywy w obłasce oświty, sportu, kultury i turystycznego ruchu. Pomoczy się maje i ukrypliniu współpracy, bezpieki i wzajemnych związków na terytorii. Realizować się będzie do jedna 16 nowych czeresgranicznych projektów, wkluczno zamierzył PSK. Komitet pro małe projekty Fondu Małych Projektów Programu Interreg Poczta Słowacja 2021-2027 na swoim zasiedaniu 13 augusta 2026 roku schwalił 16 nowych projektów i schwalona finansowa podpora przedstawuje sumę 808 tysięcy euro. Cytuania. Fond Małych Projektów wskazuje, że spajaniem sił i z naszymi polskimi sąsiadami znamy stworzyć daszto, co służy ludziom w obydwóch dżerżawach. Przy tym nie idę o inwestycji do drachowej czy bicyklowej infrastruktury, ale i o obszcze aktywności w kulturze, oświty, sporty czy turystycznym rusi. Jak raz to te projekty tworzą prostor prostriczenia ludzi, czerjania skuszanosti i budowania odnosen, które sąd pro rozwytok prygranycza ważnyma. Powił preceda PSK Milan Majerski. Do realizacji aktywności załączyć się do jedna 34 partnerów z Słowakii i Polszczy, wspomnianymi holem dakotry i schwalonych projektów. Krajska Biblioteka Pawła Orsaga Hwiezdosława w Przeszowi w jedną z wojewódzką i miejską publiczną biblioteką Uriaszowi ma schwalony projekt pod nazwą Budemy żywe biblioteki.
Dotyky tradycji Karpat to projekt, który będzie realizowany Krajski Muzej w Prieszowi w jedno i z okrużnym muzeum w Riaszowi. Miasto Jasło w jedno i z miastem Bardyją, a regionalnym muzeum Jaśli realizują to w Diakapitpori z programu Interreg projekt pod nazwą Turystyka bez ranec Jasło i Bardyją. Rusyńskie Seło Becheriu w jedno i z sojuzom gmin Basejnu Wisłoky ma schwalony projekt pod nazwą Czerezraneczna polsko-słowacka współpraca na wyższej urowni, druga etapa. Seło Chmiści je dalszym schwalonym projektom. Stoi za nim Fundacja Ruskiego Klubu 1923 i z Prieszowa w jedno z Regionalnym Centrum Kultur Prehranicza z Polski, a bezprofitową organizacją Združenia pro Rozwytok Regionu i Słowakii. Przypominamy, że z Fundacją Ruskiego Klubu 1923 rusyńska organizacja Ruski Klub 1923 dołhy roky wede sudny spor o to, kto je własnikom Ruskiego Domu w Prieszowie. Witorok, wisnacety sierpnia augusta 2026 roku. Katedralny Sobor i Episkopski Pałac w Prieszowie poczynają renowowaty. Autor wisty Piotr Medwid. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Prieszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru świętego Jana Chrzciciela i episkopskiego pałaca. U witorok 18 augusta 2026 roku o tym informował informaczny centr Prieszywskiej archieparchii. Obnowienia narodnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona eur przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej didowizny w Prieszowie za ostatnie roky. Projekt pod nazwą Obnowienia, modernizacja i sprystupnienia katedralnego chramu świętego Jana Chrzciciela i episkopskiego pałaca w Prieszowie pro rozwytok kulturnego turystycznego ruchu ma rozrachunek 1 474 564 € i jego realizacja jest naplanowana na period 24 miesięcy. Cytowania. Powiedza jak dwóch rokach rychtuwań, fachowych badań, projektowania i administratywnych procesów na koniec dostajemy się do fazy wydymoj obnowy tych wyznacznych historycznych obiektów. To ważny krok ku zachowaniu kulturnej i duchownej didowizny, a jednocześnie ku podniesieniu atraktywności Prieszowa pro nawszczywników domaśnych i zo zahranycza. Powił projektowy menadżer projektu, Metroforny Protojerej, Daniel Dzurowczyn. Głównym celem projektu jest zachowaty, obnowyty i sprystupnyty dwie wyznaczne kulturne pamiątki, które należą ku dominantom historycznego centra Prieszowa. Jak informowała archieparchia, renowacja zamierza się na odstronienia dochodowych technicznych problem, wkluczno zatikania i wohnucia murywa, oprawy ścin, fasad, obłakiu, jak i modernizacji elektroinstalacji, odwłóczenia i dalszych technicznych system. Katedralny Sobór Świętego Jana Chrzciciela należy do najstarszy i najcinniejszy sakralne budowy w Prieszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia, kiedy na tym miejscu stojała gotyczna kapryczka, która służyła miejskiemu szpitalu. Chram przeszedł wece przebudowany, przy czym dzisiejszą barokową podobę zdobył u połowy XIX stulecia. Pośrednia wielka renowacja ciłego kompleksu soboru i pałaca prochodziła w rokach 1994-1995. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku w ramach wyzwy na inwestycje do kultury, przyrodnej dydowizny i turystycznego ruchu. W czertyżnym upamiętnili Jeromonacha Jakowa Mazelana. Autor wisty Seweryan Kosowski. Toczno 16 sierpnia augusta 2026 roku wypełniła się pierwsza rocznica śmierci Bożonej Pamięty Jeromonacha Jakowa Jarosława Mazelana. Pierwszego powojennego grekokatolickiego świeszczenyka w Polsce, jaki od razu zaczął służyć wschodnim obriadi. W rytnym seli pokijnego odbyły się upamiętnienia. Na miejscowym cmentery po niedzielni liturgii w Świdnickiej Cerkwy, skorsze w cerkwie w Uściu Ruskim, była odsłużona zaupokijna liturgia. Z inicjatywy rytnych była poświęcona propamiętna tablicia. Seło Czertyżne po 1947 roku stało porożnim. Czertyżne. Miejsce lemkiwskiej pamięty. Seret zelenych lisiów czertyżnoho, jakie do wyseliń było hromadą rachujuczą blisko 25 gazdiłok z cerkwi świętego Michała Archangela, zrujnowana w 1952 roku, zeszli się rydny Jeromonacha, ta jego bywszy parochiany.
Na miejscu, gdzie w rokach 1785-1948 spoczyło 521 żyteli sela, była postawiona tablica pamięci odcia Jeromonacha Jakoba Macelana, jaki choć wrodził się już na zachodnich zemlach po akcji Wisła, żywo nosił w sercu bil za utraczonym lemkiwskim świtem. Sam wniósł wylogu tomu, żeby czerciężniański temetił przywrnuty w doślednym znaczeniu, jak oznaczeniu obszar, na który spoczywają kosty predkiu. Tabliciu, w przyjawności najbliższych Jeromonacha Jakoba, brata Bohdana, dwojurydnej sestry Anny i dalszych, poświatył otec Jarosław Czuchta, teperiszni parochinyci Wesoły, Uściaruskoho i Gładyszoła. Pak była odsłużona panachida. Zo słowom od rodyny wystąpił Aleks Grechor Madzelan. Podziękował za pamięć o Jeromonachu Jakowi, że czeres 7 roku służył na Lemkołyni, przypomnął jego zasługi dla plekania doli czertyżnoho i sochranieniu cmonteria, nawiązał do tego, że pamięć dalszych pokoleń bude żyty, kole budut czuty potrzebu przychodyty w takie miście jak czertiżniański cmontir. Seło choć nic w nymany jednej chyży, żyje symboliczno dalsze, czeres opiku nad cmonterią, cerkwyską, aż po dalsze okruchły liczny ciakcy i Wisła, cy prynachidny podii, jak sesa poświaczena jednomu z wyznacznych wychitciu. Od cmontery w czertiżnym hołosno zrobiło się początkiem 2000 roku, kole wyjawiło się, aż to czertiżniańskie parceli, w tym parcela, gdzie nachodzic się temetił, były prodane w prywatne ruky. Zawdiaki w pertosty i borbi lemkiwskich seredowysk poweło się z ochrony te miejsce, gdzie spoczywają kosty predkił, a dilanka, gdzie nachodzic się cmontier, była wydzielona z prywatnych gruntiw. Jeromonach Jakił, Madzelan. Jarosław Madzelan narodził się 18 wersnia septembra 1950 roku na zemli wyhnania w seli Kęszyci, blisko Zelenej Hory, gdzie po 1947 roku w naślictwie wyhnania przyszło żyty jego rodyczom. Nianio, Grechory Madzelan, pochodził z Czertyżnoho. Maty Lubomera z Pałukił z niedalekich izb. Z przyczyny delegalizacji dialności grekokatolickiej cerkwy w rokach 1946-56 w ramach realej, w jakich przyszło żyty wyselęciam, był okreszczony w rymokatolickim kosteli. Osnowną oświtu i maturalne spyty odebrał w Międzyrzeczy, a wnet poczuwszy poklikania staty grekokatolickim świeszczennikom, zaczął hladaty takiej możliwosti. W 1969 roku wstąpił do duchownej seminarii w Lublinie. W tamtym czasie nie było zmochy nawczaty się i służyty grekokatolikom seminarii w schidnim obriadi. Sytuacja grekokatolickich seminarystów, w tym samego Jarosława Madzelana, zmieniła się kolejnym ta inczyma grekokatolickima seminarystami, jakie późniejsze wstupyły do seminarii, zaopiekował się otec Wasyl Hrynek, odpowiedzialny za rozsijane grekokatolickie gromady w Polsce. Hrynek dopełniał ich nieznania w liturgii ta historii cerkwy. W 1985 roku Jarosław Madzelan stał pierwszym grekokatolickim absolwentem seminarii przy Lublińskim Katolickim Uniwersytecie. 9 maja 1984 roku był rukopołożony na diakona, na tamtot czas jeszcze w łatyńskim liturgicznym obleczeniu, ale już jerejskie świadczenia, jakie były udzielane w Międzyrzeczy 2 marca 1985 roku episkopom Pawłom Sochom, rymokatolicki episkop, odbyły się w bizantyjskim liturgicznym obleczeniu. To jak raz Jarosław Madzelan był pierwszym powojennym grekokatolickim świadczennikom, że od raz zaczął służyć na grekokatolickich parochiach bez służenia w łatyńskim obriadzie. Początkowo w krótkim periodzie, od marca do sierpnia 1985 roku, młody świaszczennik Jarosław Madzelan służył jak sotrudnik przy parochii Joana Chrystytela w Peremyszle. Od 1985 do 1987 roku był administratorem parochii Pokroły Preświatej Bohorodyci w Komańczy. Pak aż do 1990 roku służył jak paroch na północy Polszy, Chbiłym Bori i Barkowi. W 1984 roku był inicjatorem poklekania młodzieżnego ruchu Sarepta w lemkiwskim seli Nowycia. Ruch, jaki idzie pod Nes w późniejszym czasie, pretworzył się w bractwo grekokatolickiej młodzieży Sarepta. W 1987 roku otec Jarosław Madzelan ryszył wstupyty na tamtot czas furt nielegalno do monasteria. Cytuania. Tyż przebywający w Białym Bori, młody świaszczennik poznał się z jeromonachą Nikodymą Stecurą, jaki żył w rokach 1895-1990, jaki buduczy częcią uniwskiej lawry zatrzymał się w czasie wojennych lycholit w Polszczy. A o kilku jeszcze od mamy otec Jarosław Czuch o częciach studytach, jakie mali na Lemkowyni w Florynci swój monaster i pomagali na wkoleśnim ludziom, to poczuł w sobie poklikania do czerneczego życia. Wspominała przed rokiem uniwska lawra.
Monasz obity skłał 26 maja 1989 roku, jak monach dalsze żył w Biłymborii. Neodoucha piszą do monasteria Studion w Italii. Detołdycznym archimandrytom był Lubomir Huzar, pizniejszy predstojatel ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. W międzyczasie 28 lipca julia 1986 roku w Biłymborii był jego postrych w Małschimu z menom Jakił. W 1993 roku Jeromonach Jakił pereichał na Ukrainę, gdzie douczył do bratyi Świato-Uspańskiej Unijskiej Lawry studyjskiego ustawu. W 1994 roku stał namiestnikiem Lawry. W rokach 2000-2007 owertnął na Lemkołynu, gdzie był parochom w Hłysowi, Uściurowskim, Śnieneci i Gładyszowi. Potem stał naselnikiem monasteria Świętego Michała w Lwowie, gdzie protiahom roku 2007-2010 był nastawnikiem spudeił, znaczy częcił, jak prożywający w monasterii nawczali się w lwowskiej duchowni seminarii. Do kincia zaliczył się w studyjskiej spilnoty, weduczy czernecze ta duszpasterskie życia. Bożenej pamięty Jeromonach Jakił odwiedzał rodną Lemkołynu. Między innymi w 2017 roku na zaproszenia organizacyjnego komitetu w jedno z odciom Jarosławom Czuchtom odsłużyli panachidu na cmentery w Czertyżnym. Wspominający Nelem Pretkił, ale wszystkie żartwy wyhnania. Odsłużona panachida była odkryciem spilnotowych lemkiłskich upamiętni 70. rocznicy tragicznej akcji Wisła. Chmer 16 sierpnia augusta 2025 roku w Lwowie, pochoronany je w Lawrii w Unewi. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minulego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: Tworzono je,
2: tworzono je,
1: tworzono je,
2: tworzono je.

0: should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak, skład kaca, błąda. Jechamy, zapomnę z motry.

Mają sentyment do Takovercza. Pisałem go w Szwecji. Domo w świecie jeszcze w rokach dawnych. Tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znów mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce na syni wody sundu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, szto twój wymryjany świt, wielka kazarma.

bez objaci. Już w sercu stracę plan smutny i pocy. Są uwe z niemi, mocą urzemi, są w putach nocy. W cichu bez objaci.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito od lemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze, sleza. Po lici kapla wody tecze, solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą. Bezdonia smutku i persza solena po lici tecze wody kapla.

miłość, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Mam kiepski świat i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś świat i taki może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili i desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć mam tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski święty. Choć byś rzuk słowo, choć byś nas to powiedział, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

0: Bogaty układ biznesowy Jurij Nowosielski, jak heroj i żertwa popkultury. Układ bohołosyt dr Krystyna Czerni. Wstupne na podiju darmo. Obowiązuje rezerwacja bezpłatną piletiu. To jedna z podziei towaryszuczo włostawi biznesowym Misterium Sztodenności, na kotri moszły dity 23 dworo Jurija Nowosielskiego. Włostała obnymat szeroki perehlad jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcyju. Włostała bude prezentowana na terenie pałacowo-parkowego kompleksu w Lewkowie do 16 żółtnia oktobra tego roku.
1: To były nowiny Radia LMFM.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

trwają, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie. Wesoły anioł w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieracza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała, deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanego, wsim po drodze było, dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

tak cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś numer 4, Piatnycia, 24 sicznia 1940 roku. Kaczyku Fort Morgan, Colorado, pyszut skrenyci po widnowy sancz pid datom 2 sicznia 1947 roka. Pysze młody chłopec, który niedawno wernu się z Germanii. Teper wam napyszu, czego ja był w Germanii. Brale odhewal prymusowo do roboty, to szołtys podał mnie na listu. Ja nie chodził i ty, to przyszło germańskie gestapo i powiele mi, że jak nie pidu, jak dagde wteczu, to ciu rodynu wyaresztujut. Jak mnie zabrało germańskie gestapo, to mnie otrzykłało aż pit szwajcarsku hranyciu i tam dalej mnie do Bauera, selanyna niemieckiego, do takiego czorta najhierszego, że po ciłych dniach w robocie mi nachodził datę ane oddychnuty, ane mi nachodził cygara datę za korety, choć je mał czasem słowo, bo szkoda mu było toho czasu, żebym się z cygarą nie zabawił. Listy się dost chodziło. I tak mnie mordował za piadrokił, aż do kińcia wojny. Poklane przyszło francuskie wojsko, aż francuskie wojsko odosłało mnie do domu.

1. Po cerką zostało 6 family. Choroszczak, Chopej, Capok, Petryk. A wece nie znam, jak się nazywają, bo w ciłej krenyci ze zdrojem zostało 25 rodyn. Jeszcze w lipcu my czuli, że sestra Paraska i Waniu Petryszak, tot, co mieszkał powyższe sestry Paraski, już pomerli. Dowidujecie się, co mamy sztoisty i co mamy ubrania, to jak może maty, kiedy już 10 rokiu, jak mąż mi mer. Została jem z małymi dziećmi i tak mia wojna została. Jak przyszli heł Germany, to syna zabrali do Germanii na robotu, a diłka moja ani na nedilu nie mogła się doma obstojaty, bo jej brali na szarwarkę do kopiu i do innych robit. To jak jem była razem z dziećmi, to jem mała 2 korowy i jałiłku, a potem 1 korowę i jałiłku mi zabrali na kontyngent, a druga korowa mi zachworiła i zdochła. To tak jem się w wojnu dorobyła, że nie mam nic. Germani brali i zerno, i gruli, i sino, a robyty nie był kto, bo ja już mam 62 roky, to jak jem mogła dać radu. Tak piszła jem ku liuci, że oddana na boci i żyju na jej łaści. Że mi das, to o tom żyju. A diłka też niczego duże nie maje, bo chora, bo robyty nie może. I takie nasze zakapane życie. A syn teprze przyszedł z Germanii. To dobry, że zdrowy przyszedł, bo jak to z niewoli. A na razie hełny je niejakoj roboty, bo to grosza nie zarobyt. Żdynia, powit korleci. Pisze Petro Myzgała do swata Danyła Żydiaka w Somerville, New Jersey, pod datą 3 grudnia 1946. Moje powodzenia dost kiepskie, bo ja ożenił się do łucha, ale już 5 roków, jak mi żena pomerła. To wy dobrze znate, jak to w diuciowy prożywaty ciężko. Teper jako woziacia. Pierwsze małem jakie są gospodarku, a teper mi odebrali. Nie mam nic. I donoszę wam, że byłem w nim czynni, w niewoli, 6 miesiaciu. Tom dumał, że to tam propadł, bo bardzo było trudno wytrzymać. Proszę was, czy wy tam nie znate de obrati Michali z Myzgaliłki, może by wy dowidali się za neho i za Ulijanku i Andryja z Pesariłki, bo heł się teper nie dowidat nic, bo rychwałt jest pustej. Jak ichał swat Seman do Rosyi, tom się z nima pożegnał w Gorlyciach na mości. I dowiduju się, czy wy tam nie znate o naści Pecylak po sestri Warwarii i czy wy nie znate jeszcze o Stefani Kowali. To mi odpyszte o wszystkich. Pozdrowlaju wsich rychwałtczaniów, co tam sód, czy by one nie były takie dobre, czy by mi wszystkich od jednego dolara nie prysłali, bo nam ja dost weleka bita. Wolanysz, nie powicanok. Frank Barna, Fort William, pouczył świże pismo od sestrynej dońki Olhy po morzu Maryn. Donosyt, że pouczała pismo z 28 listopada. Jak widno z tego pisma, tepar dochodzić do skoro. I jej pismo było w dorozilem 3 tyżni, chociaż było puszczone zwyczajną pocztą i nieregistrowane. My, dziękuję Bohu, zdrowy i powodzenia nasze rozmaite. Majko, 22 listopada, złożył przysiachu w Warszawie, tak samo szwagier stylawy, to im tak kazale, że dłuższe nie budut w Polsce jak 2 miesiaci, a my z Hanią zostajemy, bo razem nie można i chaty. Dalsze pytaje te wujku, czy tym jeszcze nie przyszedł koniec? To wy, wujku, pomylili się, bo to net i tak robili, lem ty, że ich kopajut, to takie same. Dulara, że to wy meni posłali, i ja nie dostała. Pełno ho wyniali. Świerżowa Ruska, powid jasło. Redakcja Karpackiej Rusy dostała z portnoho powid gorleci śliduju prośbu. Bortne, 20 grudnia 1946. Ja, Pajza Kopcza, rodom z osela Świerżowa Ruska po odcu Kowal, zamieszkała w sali Bortne, wdoła po mórzu Kondrati Kopcza, której pomer w 1944 roku ostała się z drobnymi 6 dietmy. Najstarszy syn był zabrany na roboty do Niemczyny i nie wernął się. Nie mają tu bliskiej rodyny, ponieważ rodyna wyjechała do Rosji. W Ameryce mają rodzinnego brata, Kowala Leszka, syna Demka, ale nie mają od niego żadnej wiadomości, co żyje i de. Kto by znał za niego, a może on sam poczytać, to najmniej odpisze. Dalsze prosiłabym o adresy Warwary Sosenko, diuka Iwana, Jurka Reszetaria, syn Wasyla, Panteleimona Szczerby, syn Iwana, Pajzy Werbyńskoj, diuka Petra, Tereski i Rozalei Sudyk, diuka Iwana. Może kotre z nich prysłałoby mi biedniej wdowi. Leńku pomicz, a jak nit, to chocki list, kotry budę dla mnie wielką potichą. Szlu wam serdeczne pozdrowienia i życzę wam wesołych świat i szczęśliwego nowego 1947 roku. Pajza Kopcza, Seło Bortne, Poczta Sękoła, Powit Korleci, Małopolska.

0: Holland.
1: Ignaty Durniak w Jonkers dostał pismo od 20-letniego chłopca Andrija Wandzlyka rodem z Hańczoły, który 2 roky temu wstąpił dobrowolcią w Riady Krasnej Armii i służył w niej do tego czasu. 10 grudnia 1946 roku. Dobry den, ili wieczór. Drogi mi Dituś, oto ja, wasz wnuczok, piszę do was paru słów, przy których słowach pozdrawiam was wszystkich duże krasno i serdeczno. List ja wasz dostał, za który wam bardzo dziękuję, bom się dowidał o waszym zdrowiu ta powożeniu. Moje powożenia dobre, Dituś, ja żyję dobry do tego czasu i wam to żywaju. O swojej krasnoarmijskiej żyzni mogę skazać, że to był czas taki, kiedy nam było rozmaito. A teper, prosimy Boga o zdrowia, to się dast wszystko wytrzymaty. A mama i sestra żyją teper w sowieckim sojuzi. Pyszut, że im dobry. Lem kolej hale, to im pokrali na dorozi. Ja już znam deony. Każdy tyżden mam od nich list. To mi pisali, żeby ja próbował napisać do was, a no ale ja dumał, że to list nie dojdę. A tu wy mi napisali. Ignaty Durniak dostał adres Andrija Wandzelyka od jego mamy z sowieckiego sojuza i napisał jemu tak. Piszete mi, Diduś, że mama bardzo banuje za mną, że aż ich serce zaboliło. To wy znate, jaka mama. Lem się kłos zastarają, to już chwory. To i ja im piszę, ale nie pomagaję. Diduś, mi wesoło, że ty. Isty mam dost, to i spania dobre. No chodzono i wesoło, ale wce dumka o domi, o swoich rydnych Karpatach, bo ja lem sam jeden z Hańczoły. Nawet z druhych seł nie nikogo, to nie czuję swojego lemkiewskiego języka. Teper ja list wasz dostał i był w nim jeden dolar, to ja nawet i nie dumał, że to list dojdę, a tu i dolar przyszedł. Mama mi pisała, że to z ich listu wyniale dolar. Jak dostanete mi list, to mi zaraz odpiszcie, a na drugi raz ja wam napiszę bilsze i swoją fotografię wam poszlu. Teper wam nie mam, że to bilsze pisatelem, lem was jeszcze raz pozdrawiam, wsich duże krasno ta serdeczno i także pozdrawiam te tam ci urodynu, najdomene peszut. I proszę was, piszcie do mojej mamy.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

czterech lat tyżnia portalu LemFM. Ciężko żyty na czużyni? Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Obiecała jem, że napyszu o watry, na kotry byłam. Dawniejsze trzeba by odraz było precyzułaty, ale na kotry w chorach na czużyni CD. Dawno to były czasy, jak pisał Kuziak. Kiedy o mene idę, to mogła jem byty lem na lemkiuski łatri na czużyni Michałowi, kotru organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. Zaraz, już czuję, jak zuleci jachajły w gorlyciach, pokrykując, że cyganiu, że preciny na watri wżdyny jem była. Ale po pierwsze, watra wżdyny już dawno stratyła prymety lemkiuskoj, choć z nazwą jeszcze pribujut oczy bydlety, a po drugie, była jem hyn z inżej przyczyny. Piszłam, załatwiłam, wyszłam. Ciwista zabrała mi mniejsze jak dwie chodyny i ne mało nie kosztuała. I ne by się duju heł o groszach za bilet wstupu. Choć mogło wyhladaty, jakby mała ocelejowe nerwy, to wertała jem roztriasena i poruszena, ale z czystą sowistią. Lyszmy już to, chodmy do Michałowa. Zaczudłała jem się to choroka. Zaskoczyło nia, że się mi podobało. Rokamy, kole dumałam sobie, że treba i ty na zachód, odraz się mi nechtiło. Toho trudu rychtuania, dołchoj drogi na koniec Polszczy, pleskatych krajewidiów, smutnoj, zanedbanoj, ale przy tym prebart ciekawoj niemieckiej architektury. Toho porochu wsiadel, poczucia marazmu. Teper było inaksze. Małam wrażenia, że Michaju nia toho roka manet. Zaczęło się na dołchy tyżni peret. Początkowo kuzne śmiło, incydentalni, ale wydno było, że budę mało prodążenia i budę spijny. Pak się rozwinęło i bałyło ta angażowało nelem mene. Desiatki, sotki, aż i tysiące interakcji na materiały zrychtowane do wypromowania łatry w socjalnych mediach. Różnorodne posty, rolki, filmiki, relacje, ankiety, a charakterom przy tym nostalgiczny, historyczny, zabawny, informacyjny, słowom wszelejaky. Czuty było świeżist, lechkist i młody duch. Wyszło bardzo śpiszni. Nie budu znała wyminyty z mena i nazwiska ciło ekipu od marketingu, ale najbude dobry zaznaczone, że to średnia wieku jej členił nie była pełnowekrza jak 25 rokiu. Grupi szefowała Natalia Pelak, już dobry znana w naszym środowisku, specjalistka od PR-u i promocji. Sama podija się skończyła, ale profil watry żyje dalej i aktywizuje, wyrablat grunt na budu czy rik. Piatnycia wede się w sene spiszni. Spekota na watrianym poli perełamowana była wodianą zawisą, o którą zadbale organizatory. Fakt. Nie ma szczęścia do pochody Michaju podczas watry. Jak nie pekelna choriaczka, to zlewa pokistkę albo jedno i drugie. Może wynuła te atmosferyczne usłowia, że w piatnyciu było kameralni, a może się zadumatycy prosto toho nie zaakceptuaty i da jak inaksze opracowaty formułu ciłej podii. To sprawdy. Morzut żałuaty toty, których odstraszyły temperatura, doszcz, cy nie znam szto, inne pryszle w piatniciu. Program był peredumany i bardzo ciekawy. Równolegle odijało się wecericzy. W szatri besit dyskutowali o suczasnym hołosi młodego pokolenia. Z Daryją Kuziak i Oksaną Terefenko-Horoszczak besidował Aleks Macelan. Knyżku o Talerhofi promował Damian Nowak, a spowidał ho Seweryan Kosowski. Wanio Rubecz moderował besidu z Jurią Staryńskim, który opowiadał o wyseliniach z perspektywy bezpośrednich żertw, autorów wspominowych listów peczatanych oryginalnie w gazetii Karpacka Ruś. W tym samym że czasie prochodzyli warsztaty warienia z Anną Kajfasz, a o pczołach opowiadał młody pasicznik Andrzej Prybyło. Na hołowni sceni zaprezentował się szor ansambliu Koczera, Lastiłoczka, Zoria, Hudacy, Rekarpaty, a Werbung i Burian z przyczyny doszczu. Z hołownej sceny perenesli się pit szatrobesit i akustycznie zahrali dla najtwardszej publiky. Ci u konferencjerku z lechkistiu, charyzmą i profesjonalizmem wyła Anna Rewak. Toho dnia tiż, zgodnie z tradycją, choć były próby perenesienia tej czasty na sobotu, odbyło się rozpalenie watry, oficyjny początek i wróczenia nagrody Nikefora, którą tym razem uhonorowano Stefaniu Trochanowsku, wydatną poetesu i niezłomną żenu, która na swoich barkach nesła organizacyjne jarmo lemkowiny. W imię jako hota ansamblu poświatyła rodynne, twórcze i indywidualne życia. Wielka żertwenynist i wpertist, o której mało kto już pamiętat. Mryje się mi posłuchate o tamtych czasach i tamtych dianiach z jej żinoczej perspektywy. Myłą niespodziwanką była gramota dla nas, Bursy i LemFM, z nachody jubileju 35 litia reaktywacji i 15 litia osnowania radyja.
Doteper nie znam, kto o tym podumał, ale cinnym je, że dostereżeno nasz trud, nym sme się rozwiązali albo zaperestali diaty. Doteper czuję hirki smak na horody Nikyfora, posmertno przyznanoj błażanej pamięty Bohdanowy Gambalowy, którą jem odberała. Tohoriczną juwilejną gramotu tiż zawesli sme na jego hrib. Szczęścią przed nami kto se był, śwityło się. W poprzednich rokach ryżni z tym bywało. Wsekoli idemy na zachód, zazeramy do naszego przyjaciela. Żałujemy, że nie spoczyłat w czarni. No do sles by chyba była jednak koszelka, która rozyszła się na watrianym kramie MFM jak pierwsza. I to była czerchowa ricz, która wkazała się ostopliniom. Byliśmy przekonani, że za sesu koszelku się na nas obraziat, tak jak obruszył się nie jeden za radiowy dżingiel Lemky wyszle ze stajni. A tu proszę, koszelka z napisem Ciężko żyty na czużyni, tak, tak, z tym pryżmulinią oka na kińcy rozyszła się w ciłym nakładzie pierwszego dnia. Zachidniaki wykazali się dystansą do siebie i poczuciem humoru. Po kilku rokach oswoili miejsce wyhnania. Czy można maty za to do nich pretensyju, robyty im wychłarkę, że nie wernuli, robyty gradacyju na lepszych i hirszych, nie wydać się mi, żeby kto niebud, znajuczy naszą historię, mał moralne prawo to ociniaty. I w tymże kontekście merskie są słowa odozwy delegatiu na 12. zjist objednania Lemkiu, cytuania. Jesteśmy wdzięczni przodkom za nasze miejsce na ziemi Łemkowszczyzny, nie zamieniliśmy go na wygnańcze ziemie zachodnie. Cychyn na czużyni, nie moż budułaty swojej dostomyny nosty, cy pamiat o weseliniu musieć znaczyty neperestanne poczucia tymczasowosty, cy w kińcy, trecie, czwarte i dalsze pokolenia nie mają prawa pribułaty się zakorenyty. Czym dłuższe byłem w Michałowi, tym męsze to tyś widania zdawali się retoryczne. Przyznaję, nie bez zaskoczenia przed samą sobą, w Michałowi może się podabaty. Kameny z typuty, chyży rozszmareny sredlisa, tyszyna, spokój, zelin. Koledy symerze szestą masymą w sobotu rano prochadzałam się biczną doriszką, sące nieśmiło perebyjało się przez uchuszczałynu dereł, jaki sej ptach. Bażant, na kto ude znał, projatliwi der się na ciły lis, potik myło czerczał, medze leścią łyskale cyrkowne bani, nie mogłam ujryty, że jem na proklatym zachodzie. Pomały budyło się i watriane pole, tremtile kolorowe basamunkę, rozkładale się czerchowe stoiska, na kipkach sołomy kto se już wreszty kuwał. Sesu Arkadiu nie zachwijała ani południowa buria. Wszystko piszło zgodnie z programą pod czutliwym okom reżyserki tohorycznej watry Oksany Terefenko-Horoszczak. Na scenie wkazali się dityniacze ansambli. Okrem toho dla Lemczat były zrychtowane okreme atrakcji. Zahrała kapela Samopołudne, premierowo grupa Rajte, a show zrobił Wodohraj, jaki zaprosił do spilnego występu plejadu artystów naszej sceny z nachody praznowania 50 licia dialnosty. Byle sportowe konkursy, bycia rekordu hulania po triasanoj i chmaro pozerania. Kto zna, może z tej sympatycznej akcji ekspresowych randok, jak raz wyniknę takie łesila. W szatri Besit było hołosno i prylutno od skorocho popołudnia. Do pisania matury z lemkiuskoho języka zaohaczali toty, kotry totu maturu pisali. Toma Bolech, Seweryan Kosowski, Anna Szmajda Niemasz, Dańko Woźniak, moderował Andrzej Pecuch. Pak o nowych tekstach, tłumaczyniach i wczyniu lemkiuskoho języka online besidłała z Oksaną Hraban-Lichtańską, moderatorka Olha Staryńska. Promocja kontekstualnego słownika lemkiuskoho języka proszła w tymże bloku. Opowiadali o nim dr Marta Watral, dr habilitowany inżynier Paweł Małecki, Seweryan Kosowski, autorka tego tekstu i z doskoku z przyczyny obowiązku prysutnosty na scenie nasza wczena pod redakcją, której wkazała się sesa publikacja, dr habilitowana Olena Dućwajfer. Profesorka musiła się kus na gimnastykułaty, żeby być jednoczasno przy scenie, przy torżestwennym odczytaniu listu od ministry kultury i nacjonalnej spadkowiny Marty Cieńkowskiej z informacją o wpisie na Dyrżawny Spisok Nematerialnej Kultury lemkiuskoho języka jak nositela tradycji, pamięty i dostomenności Lemkiu. O doteperiszym doświadczeniu i nowym pizrzyniu, jak o dialogu pokolnień w Stowarzyszeniu Lemkiu, opowiadali jego členy Andrzej Kopcza, Olena Dućwajfer, Jowen Habura, Bohdan Kopcza i Seweryan Kosowski. Besidu moderował Adam Horoszczak. Szczyro i z życzliwością żałam Stowarzyszeniu, żeby dozriło i z wyrozumieniem pryniale aktywnist hurmy młodych, które zaangażowali się w organizację tohorycznej watry.
Buďte dla nich oparťom, poradom, dajte svoje know-how, bo máte veľkú praktiku i znania. Nemusíte sa už premučaty, máte nových, ktorí chcia robiť, ne zmarnujte toho. A tým młodym powiem, żeby pri swoim zarazliwym i serdecznym entuzjazmie nie stratili pokory i retelnosti, żeby mali odwagu i potrzebu korzystać z autorytetu tych, którzy zuby źle w borbie o nasze. Nie wernułam w chory z jakimś objawlinią czy zachoplinią czużyną. To nie tak. Toto słowo opisuje historyczną prawdę. Wygnania, nasylne odrwania od domu, świt, do którego nasze nie iśle dobrowilni. Ale czy po 80 rokach maje byty kajdanami, które budeme zakładaty na ruky dzieciom i wnukam? Nie mamy prawa, by się dłaty da komu, de maje się czuty doma, a nie miriaty lemkiwskosty kilometrami od Żdyny, Bilcarewy czy Bortnoho. Nie mamy prawa odbierać dostomenności tym, które wrodyli się w Lignicy, Lubini, Michałowi czy Wrocławii, a które dalej chociaż by się dłaty polemkiwskie, pesaty, bałyty się, swaryty i rozpalaty swoje watry. Może jak raz o to idę w tym naszym wicznym noszeniu ognia. Nie o to, żeby ho za wsiaku cinu trymate w tym samym miejscu i w tej samej formie, lem żeby ho nie zahasyty. Ponedilok, 17 sierpnia 2026 roku. Starosta Bajerowec besiedłał u Brukseli o strategii prawo ze staty. Autor wisty Petro Medwit. Inicjatywa Małych Seł i dynała w Brukseli o rychtowaniu europejskiej strategii pod nazwą Prawo z istaty, która ma reagować na wyludniowania seł i odchod młodych ludzi iz mniejszych seł. Informowała o tym agentura TSR. Na styczy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów reprezentował małe samosprawy na Słowakii starosta rusyńskiego seła Bajeriuci Sabinowskiego okresu Michał Sekerak, osnowatel i podpredseda inicjatywy Małych Seł IMS, člen okruhłego stowa Rusyniu Słowakii. Jak Sekerak informował agenturu, delegacja przedstawiła projekt Ministerstwa Inwestycji Regionalnego Rozwytku i Informatyzacji Słowackiej Republiki pod nazwą Ożywme Małe Seła. Strategię prawo z istaty przedstawiła Europejska Unia w miesiącu maj 2026 roku. Do końca roku ma Europejska Komisja przyrychtować i finalną wersję i wydzielite europejskie grosze na jej realizację. Cilom jest tworzyty usłowia, żeby ludy hołowno młody nie musieli z przyczyny roboty, a jakostnego żywota odejty z selskich regionów. Strategia reaguje na demograficzne zmiany w Europejskiej Unii. Podle prognoz maje do 2050 roku czysło żyteliów selskich regionów zniżyty się o majże 8%. Cytuania. Prosto powiedziano, Europejska Unia bude finansowo podtrzymywać projekty, które będą znaczyć to, że młode ludzie będą godni zostać doma. Żeby mogli osnować sobie żywność, firmy, budować domy, wertaty do rodnych seł. Tak, żeby się to żywot plonych stał i w mniejszych sełach, zabytych dolinach, dobrym żywotom, powiedział Sekerak. Jak dalsze powiedział starosta Bajerowec, europejskie partnery prezentowany projekt Ożywmy Małe Seła przyjęli pozytywno. Jednocześnie podkreślił, że podpora seła by nie mała być tylem socjalnym krokom, ale i instrumentem na ożywienie regionalnej ekonomiki. Pokla ludy lyszać się albo wernut do swoich regionów i budut w nich robić biznes, czas zarobione finanse i podle niego zistane w tym regionie. Sekerak dowodobo zwertat uwagę na złe finansowania samospraw na Słowakii, które je podle niego teper nastawione tak, że prohubluje regionalne rozdziły. Przykład by sobie podla starosty Bajerowec mogła brać Słowakia i z Czeskiej Republiki, Austrii albo Danii. Inicjatywa Małych Seł jest krytyczna i kurychtowanym zmianom w obłasty złuczowania samospraw na Słowakii. Sekerak zwrócił uwagę, że małe seła, a do wielkiej miry są takie i rusyńskie seła na Słowakii, by mali byty do rychtowania reformy priamo zauczeny. Dalszych ponad 800 tysiąc eur do polsko-słowackiego prygranycza Czeres Interreg. Autor wisty Petro Medwit. Na rozwytok polsko-słowackiego prygranycza idę dalszych wece jak 800 tysiąc eur i z fundu małych projektów programu Interreg. Jak informowała choworkynia Przeszywskiego Samosprawnego Kraju PSK Dasza Jeleniowa, partnery schosnują finansy na obszcze inicjatywy w obłasce oświty, sportu, kultury i turystycznego ruchu. Pomoczy się maje i ukrypliniu współpracy, bezpieki i wzajemnych związków na terytorii. Realizowaty się bude do jedna 16 nowych czeresgranicznych projektów, wkluczno zamierił PSK.
Komitet pro małe projekty Fondu Małych Projektów Programu Interreg Poczta Słowacja 2021-2027 na swoim zasiedaniu 13 augusta 2026 roku schwalił 16 nowych projektów i schwalona finanszna podpora przedstawuje sumę 808 tysięcy euro. Cytuania. Fond Małych Projektów wskazuje, że spajaniem sił i z naszymi polskimi sąsiadami znamy stworzyć daszto, co służy ludziom w obydwu krajach. Przy tym nie idę o inwestycji do drachowej czy bicyklowej infrastruktury, ale i o obszcze aktywności w kulturze, oświeci, sporcie czy turystycznym rosi. Jak raz to te projekty tworzą prostor prostryczenia ludzi, czerjania skuszanosti i budowania odnosen, które sąd pro rozwytok prygranycza ważny ma. Powił preceda PSK Milan Majerski. Do realizacji aktywności załączy się do jedna 34 partnerów z Słowakii i Polski, wspomnianymi holem Dakoty i schwalonych projektów. Krajska Biblioteka Pawła Orsaga Hwiezdosława w Prieszowi w jedną i z wojewódzką i miejską publiczną biblioteką Uriaszowi ma schwalony projekt pod nazwą Budemy żywe biblioteki. Dotyki tradycji Karpat to projekt, który będzie realizowany Krajski Muzej w Prieszowi w jedno i z okrużnym muzeum w Riaszowi. Miasto Jasło w jedno i z miastem Bardyją, a regionalnym muzeum w Jaśli realizują to w dzięki podpory z programu Interreg projekt pod nazwą Turystyka bez ranec Jasło i Bardyją. Rusyńskie Seło Becheriu w jedno i z sojuzom gmin Basenu Wisłoky ma schwalony projekt pod nazwą Czerezraniczna polsko-słowacka współpraca na wyższej urowni, druga etapa. Seło Chmiści je dalszym schwalonym projektom. Stoi za nim Fundacja Ruskiego Klubu 1923 i Spieszoła w jedno z Regionalnym Centrum Kultur Prygranycza z Polski, a bezprofitową organizacją Združenia pro Rozwytok Regionu i Słowakii. Przypominamy, że z Fundacją Ruskiego Klubu 1923 rusyńska organizacja Ruski Klub 1923 dłuższy rok wede sudny spor o to, kto je własnikom Ruskiego Domu w Prieszowie. Witorok, 18 sierpnia augusta 2026 roku. Katedralny Sobor i Episkopski Pałac w Prieszowie poczynają renowowaty. Autor listy Petro Medwid. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Prieszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru św. Jana Chrzesticiela i episkopskiego pałaca. U witorok 18 augusta 2026 roku o tym informował Informaczny Centrum Prieszowskiej Archieparchii. Obnowienie narodnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona euro przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej didowizny w Prieszowie za ostatnie roky. Projekt pod nazwą Obnowienie, modernizacja i sprzystępnienie katedralnego chramu św. Jana Chrzesticiela i episkopskiego pałaca w Prieszowie pro rozwytok kulturnego turystycznego ruchu ma rozrachunek 1 474 564 euro i jego realizacja jest naplanowana na period 24 miesięcy. Cytuania. Po jak dwóch rokach rychtowań, fachowych badań, projektowania i administratywnych procesów na koniec dostajemy się do fazy wydymy obnowy tych wyznacznych historycznych obiektów. To ważny krok ku zachowaniu kulturnej i duchownej didowizny, a jednocześnie ku podniaciu atraktywności Prieszowa pro nawszczywników domaśnich i zazahranycza. Powił projektowy menadżer projektu, Metroforny Protojerej, Daniel Dzurowczyn. Ochołonym celem projektu jest zachowaty, obnowyty i sprystupnyty dwie wyznaczne kulturne pamiątki, które należą ku dominantom historycznego centra Prieszowa. Jak informowała archieparchia, renowacja zamierza się na odstronienia dochodowych technicznych problem, wkluczno zatikania i wohnucia murywa, oprawy ścin, fasad, obłakiu, jak i modernizacji elektroinstalacji, odwłóczenia i dalszych technicznych system. Katedralny Sobór św. Jana Chrzesticiela należy do najstarszy i najcienniejszy sakralne budowy w Prieszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia, kiedy na tym miejscu stojała gotyczna kapliczka, która służyła miejskiemu szpitalu. Chram przeszedł wece przebudowany, przy czym dzisiejszą barokową podobę zdobył u połowy XIV stulecia. Pośrednia wielka renowacja ciłego kompleksu soboru i pałaca prochodziła w rokach 1994 aż 1995. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku w ramach wyzwy na inwestycje do kultury, przyrodnej dydowizny i turystycznego ruchu. W czertyżnym upamiętnili Jeromonacha Jakowa Mazelana. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 16 sierpnia augusta 2026 roku wypełniła się pierwsza rocznica śmierci Bożenej Pamiaty Jeromonacha Jakowa Jarosława Mazelana.
pierwszego powojennego grekokatolickiego świeszczenika w Polsce, jaki od razu zaczął służyć w schidnim obriadzie. W rytnym seli pokijnego odbyły się upamiętnienia. Na miejscowym cmentery po niedzielnej liturgii w Świdnickiej cerkwi, skorsze w cerkwi w Uściu Ruskim, była odsłużona zaupokijna liturgia, z inicjatywy rytnych była poświęcona propamiętna tablicia. Seło czertyżne po 1947 roku stało porożnim. Czertyżne, miejsce lemkiwskiej pamięty. Seret zelenych lisiów czertyżnego, jakie do wyseliń było hromadą rachujuczą blisko 25 gazdiłok z cerkwi świętego Michała Archangela, zrujnowana w 1952 roku, zeszli się rydny Jeromonacha, ta jego bywszy parochiany. Na miejscu, gdzie w rokach 1785-1947 spoczyło 521 żyteli sela, była postawiona tablicia pamięty odcia Jeromonacha Jakoła Macelana, jaki choć wrodził się już na zachodnich zemlach po akcji Wisła, żywo nosił w sercu bil za utraczonym lemkiwskim świtem. Sam wniósł wylogu tomu, żeby czertyżniański temetił przywrnuty w doślednym znaczeniu, jak oznaczony obszar, na który spoczywają kosty predkiu. Tabliciu. W przyjawności najbliższych Jeromonacha Jakoła, brata Bohdana, dwojurydnej sestry Anny i dalszych, poświatył otec Jarosław Czuchta, teperiszni paroch Sinyci, Wesoły, Uścia Ruskoho i Gładyszowa. Pak była odsłużona panachida. Zo słowom od rodyny wystąpił Aleks Grechor Madzelan. Podziękował za pamięt o Jeromonachu Jakowi, što czeres 7 rokiu służył na Lemkołyni, przypomnął jego zasługi dla plekania doli czertyżnoho i sochranieniu cmonteria, nawiązał do toho, że pamięć dalszych pokoleń bude żyty, kole budut czuty potrzebu przychodyty w takie miście jak czertyżniański cmontir. Seło choć nic w nymany jednej chyży, żyje symboliczno dalsze, czeres opiku nad cmonterią, cerkwyską, aż po dalsze okruchły liczny ci akcji Wisła, cy prynachidny podii, jak sesa poświaczana jednemu z wyznacznych wychitciu. O cmontery w czertyżnym hołosno zrobiło się początkiem 2000 roku, kole wyjawiło się, aż to czertyżniańskie parceli, w tym parcela, gdzie nachodzic się temetił, były prodane w prywatne ruky. Zawdiaki w pertosty i borbi lemkiwskich seredowysk poweło się z ochrony te miejsce, gdzie spoczywają kosty predkił, a dilanka, gdzie nachodzic się cmontier, była wydzielona z prywatnych gruntiw. Jeromonach Jakił, Madzelan. Jarosław Madzelan narodził się 18 września septembra 1950 roku na zemli wyhnania w seli Kęszyci, blisko Zelenej Hory, gdzie po 1947 roku w naśledztwie wyhnania przyszło żyty jego rodyczom. Nianio, Grechory Madzelan, pochodził z Czertyżnoho. Maty Lubomera Spałkił z niedalekich izb. Z przyczyny delegalizacji dialności grekokatolickiej cerkwi w rokach 1946-56 w ramach realej, w jakich przyszło żyty wyselęciam, był okreszczony w rymokatolickim kosteli. Osnowną oświtu i maturalnej spyty odebrał w Międzyrzeczy, a wnet poczuwszy poklikania staty grekokatolickim świeszczennikom, zaczął hladaty takiej możliwosti. W 1969 roku wstąpił do duchownej seminarii w Lublinie. W tamtym czasie nie było zmogy nawczaty się i służyty grekokatolikom seminarii w schidnim obriadzie. Sytuacja grekokatolickich seminarystów, w tym samego Jarosława Madzelana, zmieniła się kolejnym ta inczyma grekokatolickima seminarystami, jakie późniejsze wstąpili do seminarii, zaopiekował się otec Wasyl Hrynek, odpowiedzialny za rozsijane grekokatolickie gromady w Polsce. Hrynek dopełniał ich nieznania w liturgii ta historii cerkwy. W 1985 roku Jarosław Madzelan stał pierwszym grekokatolickim absolwentem seminarii przy Lublińskim Katolickim Uniwersytecie. 9 maja 1984 roku był rukopołożony na diakona, na tamtot czas jeszcze w łatyńskim liturgicznym obleczeniu, ale już jerejskie świadczenia, jakie były udzielane w Międzyrzeczy 2 marca 1985 roku episkopom Pawłom Sochom, rymokatolicki episkop, odbyły się w bizantyjskim liturgicznym obleczeniu. To jak raz Jarosław Madzelan był pierwszym powojennym grekokatolickim świadczennikom, co od razu zaczął służyć na grekokatolickich parochiach bez służenia w łatyńskim obriadzie. Początkowo w krótkim periodzie, od marca do sierpnia 1985 roku, młody świeszczennik Jarosław Madzelan służył jak sotrudnik przy parochii Joana Krestytela w Peremyszle. Od 1985 do 1987 roku był administratorem parochii Pokroły Preświatej Bohorodyci w Komańczy.
Park aż do 1990 roku służył jak paroch na północy Polszczy, w Białym Bory i Barkowi. W 1984 roku był inicjatorem poklekania młodzieżnego ruchu Sarepta w lemkiwskim Selinowycia. Ruch, jaki dzieje pod Nes w późniejszym czasie, przetworzył się w Bractwo Grekokatolickiej Młodzieży Sarepta. W 1987 roku otec Jarosław Madzelan ruszył wstupyty na tamtot czas furt nielegalno do monasteria. Sytuacja. Tyż przebywający w Białym Bory, młody świaszczennik poznał się z jeromonachom Nikodymom Stecurą, jaki żył w rokach 1895-1990, jaki buduczy częcią uniwskiej lawry zatrzymał się w czasie wojennych lycholit w Polszczy. A o kilku jeszcze od mamy otec Jarosław czuch o częciach studytach, jakie male na Lemkowyni w Florynci swój monaster i pomagali na wkoleśnym ludziom, to poczuł w sobie poklekania do czerneczego życia. Wspominała przed rokiem uniwska lawra. Monasze obity skłał 26 maja 1989 roku, jak monach dalsze żył w Białym Bory. No dołcha piszał do monasteria Studion w Italii. Detołdycznym archimandrytom był Lubomir Huzar, późniejszy predstojatel ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. W międzyczasie 28 lipca julia 1986 roku w Białym Bory był jego postrych w Małschimu z menom Jakił. W 1993 roku jeromonach Jakił perejchał na Ukrainę, gdzie douczył do bratyi Świętouspeńskiej Uniwskiej Lawry studyjskiego ustawu. W 1994 roku stał namiestnikiem Lawry. W rokach 2000-2007 wertnął na Lemkołynu, gdzie był parochą w Hłysowi, Uściurowskim, Śnieneci i Gładyszowi. Potem stał naselnikiem monasteria Świętego Michała w Lwowi, gdzie protiahom roku 2007-2010 był nastawnikiem spudeju, znaczy częciu, jak prożywający w monasterii nawczali się w lwowskiej duchowni seminarii. Do kincia zaliczył się w studyjskiej spilnoti, weduczy czernecze ta duszpasterskie życia. Bożenej pamięty jeromonach Jakił odwiedzał rydnu Lemkołynu. Merzy inczyma w 2017 roku na zaproszenia organizacyjnego komitetu w jedno z odciom Jarosławom Czuchtom odsłużyły panachidu na cmontery w Czertyżnym. Wspominający Nelem Pretkił, ale wszystkie żartwy wyhnania. Odsłużona panachida była odkryciem spilnotowych lemkiwskich upamiętnień 70. rocznicy tragicznej akcji Wisła. Chmer 16 sierpnia augusta 2025 roku w Lwowie, pochoronany je w Lawrii w Unewi. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Tańcuj, Wasylu.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. No i przed nami oczywiście dalej Petro Polański i jego nowela Lisny Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. Dworskie ludy wzięli Mary z omliłą Elwirą, żeby werchamy odnesty ich do dwora. I jeszcze po tym, jak rozdał się wystrzał, silniejszy był za huszczawyną trisk od wdarń toporił i szabel. Teper prynesli jirniakę pit szatro człowieka z rozpłataną hołową. Krow lała się struchą po jeho obleczyniu, a obleczynią był baszmak z medwiedziaczych kudłił. Win słabo już dychał. To był Protas, którego czaszka była rozbyta szablą, z grudy dobywał się ciężki ston. Win obernął się do mene.
1: Powidali, że starist swoją płcią idę.
0: Besidował win słabo.
1: Neproszeny jest chmara czorna idę. Zawisyła się. Ale już sołodko chmeraty budę na orach. W lisach już i ludne świtują, czego brakowało człowiekowi do życia. Znam już, co to było. Życia junackiego człowiek nie znał. Rodził się hełchu cułą, a junakom lejiniom po chorach siane rozbywał. Czym człowiek bez junackiego życia? Nie masz topora za czeresą? Melubujesz się w bleskuczym oróżiu? Znaczy ty nie żyjesz. A człowiek na nysyni młody lita stratył. Proto i ducha nadyszła, tajką rwała się dusza do junackiego życia. I teper mam wszystko. Już stawał ja na werchach, chodył po połoninach, wytał chory wystryłą. Lubował się borowym szumom i szoł na dyczynu, a na koniec i toporom bleskuczym zawywał.
0: Win znyzył hołos, syły ho opustyły, a blidist pokryła joho niechładku twary. Iszcze oddychał ciężko, i życia w nim zastyło. W lisi, w swojej domeni, popraszczał się z nim spirytysta Protas. Czym skorsze piszli zme w stronu dwora z dworskim lisniczym, kotry osobliwi chodył koło Protasa. Elwira, Protasowy życia zawdiaczat. Odpowił lisnej na moje zwidania pro smert Protasa. Win szmarył się na Kowszewycza i joho bandu koly tot strilił do Elwiry. I tak rubał Protas, jak ruba tlem rodowy tej hucuł. Czudny był to człowiek. Znali z tego? Od jakiego czasu opowiem wam.

Prawlał się z nią jak po mastersk. Nie często ostryczać się takoho chłowcia, że jeho stryły w sesud cilny. Ale dziło w tym, że jeho łoweckie zamyłowania pereszło zwyczajne hrany ci. Win szaleni chodył po paryjach i szoł w neprochodymy debri. De lem medwedzi mają swoi gawr. Z medwediaczych kudził zrobił obleczynia. Riżnych użjem wydził w Karpatach lisowych ludy. Narit lubet lis. Zżył się z nim. W nim czuje się jak doma. I czas to stryczać się w nas ludy, kotr ciłe swoje życia prowodiat w lisi. Ale one żyją zwyczajni. Lis dla nich je witczyzną. Żyją z nioho. Zwiryn ubiut dla potreby. Ale takoho lisownika jak Protas Jane stritył iszczy. Poprawdzie żył win w lisi korotko, ale wystarcza juczo dołho. I na dneszniej obławi położył medwedia. Ale kocho to win dnes zwalił. Dawniejszy chodył na obławy i nasz stary didycz, otec Elwiry, ale teper win już nemicznej. Lem diłka Elwira wyichała i szoł jem z nią. Znate już, jak było z ostryłą. Do Elwiry doletiła kula. Zakla michiem dity na misce. Odkal kula wyleciła, tam już rozpoczęła się borba. Protas machał toporą na paru ludy z rozbijniczoj szajky Kowszewycza. Otko trochę wyszł z tryłu. Kowszewycz był zrujnowanym didyczom. Prowadyt oddał na rozbijniczu szajku po chorach. I teper kula iszła od niego. Protas znał już, kto to Kowszewycz. Toho ostatnioho znaje ciła okolicia, lem zima tycho nie może. Protas, kole wzrył, szto Kowszewycz strilił, distał topir i zaczęła się borba. Paru towarzyszy Kowszewycza położył trupamy. W kińcy szabla samoho prowodytela rozciała jemu czaszku. Tak naszął win smert w lisi. Pereszlyśmy werchy i wzrył jem znajemy mi pejzaż. I na dneska to już wszystko. Na następny odcinek, kiedy żadnych zmin nie budę, zapraszam oczywydno już w piatnyciu o chodni 8 wieczorom. Pomały budemy się zbliżaty już do kińca. No, choć może nie tak ciłką pomały, ale już naprawdę wekrza czas za nami. Mam nadzieję, że to ty noweli przypali wam w smak. I dziękuję. Ostańcie zdrowi. Czytała Monika Tylawska.

Dvojuridne. Po šubi sleza teče, oseni perša. Zeleni išče švit, lito otlem sto. Kapinka smutku i perša oseni po šubi teče, sleza. Po lici kapla vode teče, solena. Zatumanene oči po szybi za tamtą. Bezdonia smutku i pierwsza solena po lici tecze wody kapla.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamiętam.

choćby z nechtu protomaster bity. Moja myla, ty pokuso jedna.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damian.

Kuchera, Gdańska, Zaran, Klem FM. Klem FM.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastywoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

Radam dziewczę, co milować mym, dufam w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to tydzień.

0: nicht rein.
1: Wupraja mam wszystkim, kotzisz słuchacze, Wemkowskie Radio, Wem FM, w utrobnie ze Łużycy, ze serbskiej Łużycy, myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budzisina, a Koczebusa, a ja wam przyjął, szota na lepsze, niech se wam jule na naszym kulwatym świecie, jara, dziere, lubi. Ryczak wam je Tomasz Nauka z Budzisina.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

To szyst i szyst gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Szczetolko w językowi, jakoho mene nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

i twoi wołosia, rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.